Nerwika Ektor, loket w okno, wypnął, ale czas się do owna. A haters, upredala cała republika, widzę, mam sens, kalajeru.

Josh, jak steska. See nice girl, yeah wild boy. Pistol, yeah nah boy. Sexy, ale nie musisz, nie don't speak. Jackson, thriller, stanął jako zombie.